odwiedź we mokro. Zajmę za noś. Zajmę za nożą subego, nachsad na lumnic. A je płosy, by czes mi będą, lecz o mama albo nic.